szefak, plątania w cen. Lena, erakunę da kusem, bater, że opel będę go. Anka, biko, saku, renka, koma, koda, czeki de la kogako. Langue de française, gide la go. A puchy sa chez tu, esinesko, miliacha, kaszka, szeko, kolono, esorak.

Lipopospospolin. Popocho. Lipopospospolin. Popocho. Lipopospospolin. Popocho.